0: bojów cieszyć. Ojciec Jelena ma kolejną opinię.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 2:02.
1: Dance Floor.
4: Welcome.
5: Anni 2000.
6: Welcome to the new